Applaus. Applaus jeszcze mało. Neki Dani Hendrix sobie rozegnie.

fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost i ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandara, Nike, za mene dole leżecia amor pra masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost i ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandara, Nike, za mene dole leżecia amor.